opuszczamy kwadrant, baby. Odchodzamy precz, mam w pi, yeah. Wiem, kam si to namierimy.